Model geht do Bechu. Apropos Polska, polski mieście Zabrzez, do polska kilometru juo wukodnie Wrocławia, zetkia so tukwilu wiedomosnicy z polskie, niemskie, czeskie, maďarskie na międzynarodną konferencję o temie mniejszyny za żelaznym załyżkom, balast albo żołwo identity. Czy wrożylne polityczne postupowanie komunistyckich statu na przeczonarodnym mniejszynam w dobie zimnej wojny. Wiatr z Polszczu. Słyszycie tu pola nas nudom.

Pretač s tym započnu, što so odmije, aže, a dokal si môžete dojenč abo dojeć. Mam odprajenje, čara sem vám prajva, zo budže přichodná riečná hodina z Mirca, dženca štvort k pančicach kukove, ale my sme čara potom zonili zo tute zaredovanie abo zo tole vúpadne potekim. Posiedzenie ze zmiercom albo zetkanie ze zmiercom dżensa nie budże. Ktoś budże je posiedzenie Gmińskiej Rady Ralbice Różant. Dżensa wieczor na posiedmich sydrni gminy we Różęcze, a też Kruszczycach zetka so Gmińska Rada też dżensa, ale 19 hodzinach we sydrni Wóżica Gmińskim a Kulturnym Centrum we Kruszczycach. Jutze, wieczor, 6. je 28. koporski turnier starych kniezów wo pokal Sapsko-Sokowa na sportniściu Kruszczycach. A zjawne posiedzenie Związkowo Przedsiedztwa Domowiny budże jutze, piat, kwieczor, 7. na gminie we Kruszczycach. Też prajne to je zjawne posiedzenie Związkowo Przedsiedztwa Domowiny, a tam pojęcie miestrujem o aktualną sytuację Župy Michał Hornik, ale też o dziełowość Rady Założby za serbski lud. We Rieczycy wotyru są konstydzenia litusze wóżiske rybarskie dny, albo tydzenie. A we Wochozach zmieja wulki Swiedzin, tam wspominaja na domowinsku skupinu, kotra się so tam założiła. A nimo toho zmieja tam potom też wulki Swiedzin przy Brożni, przy Szwelowej Brożni we Wochozach.

0: Ważne słowa.
1: A tutaj słyszycie dżęca od młodego Marka Suchija z Rubelčic.
2: Ważeni przyposłuchaki a przyposłuchario serbskiego rozwosa. Husto dy praszamy so w swoim żywieniu za zmysłom a pytamy stajne za zbożom. Niektórzy kuli so przy tutym pytaniu zubi, abo czyni to tak zasakle, do nic nie przesłapiene. Ach, żywienie to da tak a tak bez zmysła. Wszędzie gdzieś pytam, nie namakam spełnienie. A to nie zależy na nami. Abo tola? Każdy z nas człowieków jest próżno tu narodzony. A spytamy tutu dżeru, na przykład z pieniędzami napełnić, w zmysle, gdyż skończę wiacem zny dostanu, budu zbożony. Pytamy wszędzie na świecie za sohodzacym puzzlowym dżelom, za tutu próżno tu. So bychmy skończnie zbożoni a spokojnie wupielnieni żywi byli. Gdyż nie są to pieniędzy, što mô hevak tutu prúznotu úplnič? Pielnime mistna naše duše se svojskými názornienemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zďažime. Jeden z puzzlov džilov naše duše je bojská ľubošť. Bo pielni tutu prúznotu v nami, ktorúž nemôža žane peneze, žane auto, žaden dom, dy vúplnič. Tuž, pýtajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Przetoż praje znate przysłowo, śluś pyta, tu namaka. Z to wuczytam, że je można takie spełnienie namakać, tak doło, kiedy za tym pytasz.
1: Tole praje Marko Suchi z Rubelčic w nadawku a zamowitości budyskiej wosady. 4,5 męczyny jeszcze, a potem budzie 6 Czech.

Sedom pošestrzeje do baranje, przeje wam serbski rozwas. W naszym programie szak wienujemy so prawie dwunie też narodnym mężczynom Europie. Runie hakle szako jest so też wotmiu Fuenkongres w Helsinkach, czyż su so narodne mężczyny zetkali. Gak pak je to na szulach, gelko wiede szeri so tam o narodnych mężczynach. Z tutem praszeniom zabieramy so tu nydom.

0: Geist bräder hier Preach, Runja Hakle, jesser wort meo fuhin Kongress ve Finske Stolice Helsinki. Gak wele wieja pak poprom Schulak ja Schulak ja wo nach und nach Menschi nach. A wie nu jesser ve Wutspeer tutem? Jakub Wutscher jesser rastem Sabirau.
1: Proszu wocinche wudźbnicu demokratii hojte na stronie ci adwaceci. Takle klinci dziewiatych litnikach na serbskich wyższych szulach przedmiecze tuarsznowieda. Szako je zakońce zapisane, że ma so na sakskich szulach wo serbach a narodnych mniejszynach wuczuwać. Dola to je na kujże szuli hinak widiana wodczarjowa, kotraż je nawodnica radwoskie wyższe szule a tyż sama tuarsznowiedu wuczuje.
2: Z moja nastajena sem, z moja politiski aktivity sem, ja to wizo, je wulku ważność na to kwadu zosotowe moje wuczbe wuczuje. Tak nie ja 9-letnika to ważno wiedza, a tam ja tym tema pod te wulki tematiki prawniski stat nucka.
1: A tyż kietro wopsionie wopisane, kajż mużu to z wuczbnicy wuczitać. Tla, kujżdy wuczo to ważno wiedze nie je na serbskich szulach tak angażowane, kajż nawodnica radwoskie szule.
2: Gavun tute pematiki potom vopsahuwe ve vujbe přesadzi. Tam jo mi potom takec prajne ta vida z vulko djela faluje, dokis ja ne možu kujždo vučova kujže djen hospitovat ston ve vujbe djaži. Jen može vizo na započatku šulsko leta šece na to pokazać, musiče na pematiki menšine sobu vopkičbovač a sobu zapšijeć, hadso to potom vopodje, bo ja kujždo vučova tak čini, da ja ne možu vam preč.
1: Frizo jo, Sinti a Roma jo a danska menšina njimske meli na kujžde pat šitkim šularjam po zakon już znate być, szojedne, a drzalbicach, woklecach, kulubie, albo slepom do szule kodża. Jinak je to z europskimi mięcinami, tute su jenoś zdziela w obstat kwudźbneo plana husto jenoś jako opcja, krytizuje serbskie młodzińskie towarstwo PAUK. Członka przedsiedztwa, Luisa Winarec, namówia wuczerio samostatnie ważne w obsahi do hodziny zapleść.
3: Tam, co chodzi, to było podzie, gdzie się pak w przedmiocie geografii w objednawać znaną na kartu ladać, gdzie w których regionach ma drugie rzeczy, mamy mimo tych hamskich rzeczy, że so ty chodzi o tyś pak w stałizny, albo tyś dożno wydy, w prawach, w tych mniejszych rzeczy, bo to prawa maja znaną Serbia, gdzieś na przykład Frizojo nie maja.
1: Na końcu pak rozsudzi Vuča. Na Woklečanske a Ralbičanske vyššej šuli si za tému národne menšiny vo sebe veľa kvíle hodinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnej s hosťom bola tamnej menšiny abo kajž v Woklecach pri vúmenie z bretonijske šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vučaka tovašno vede, Diana Vočarjova temu takle zapliče.
2: Tež v staviznach sledujo na tom tema pučovanje ľudu. Tam ja to nareznu. Tež in Vučo, kotež nima v tem žane vulke nazornjenja, abo kotež so za to ne zajemuje, tun zavešče potom do tutih vubokih temu, potom tišče daljše evropske narodne menšine vučvaš. Da ja zgire si ne musu, da so to tak husto stave, dokaž tam dobijen si vupode za te sistem zabirač.
1: Tak žada se navodnica Radvorskije vyššeje šule lohki a spešne pristup k zmysva polnim a konkretnim informacijam vo evropskih národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute lidma namakáš.
0: No hej, jenčak mu na šulách tiež prostče naše přinožky sobu do vúčby zaplesť. Namakáče tute na našich stronách internet a v našej app MDR Serbia. Stolen cigarettes, mom drinks facing, we're empty as the cans

0: poprawdę, lubicie, to wiem jeszcze, co hiżo takle małko zdejść, co jest na nomorze, czy dżęca samozjenie do dalszej wóży skoczyć, potem pak najlepiej we gumiowych szkurnach. Lubicie, rany dzień wam przyjemy, a nie zabudźcie, sobotu rano, na podziwieć, radio z najmniejsza potem na najpożyszo zaswiecić.
1: Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziarzysz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa z łapuszku ma

0: Bounds.
1: Poprawom miło, dżęca być. Tutaj zariadowanie ze zmiercom panczycach kukuje, ale to wupadnie, jest nam potem czera zdzieliło. Po takim zmierca nie może czy dżęca trychić tam w panczycach kukuje. Posiedzenie Gminskiej Rady Ralbicy Różant w odmieso dżęca wieczor na posiedmich, też Kruszczycach so zetkaja, a to wieczor siedmich, besedorni Wóżica. Jutze, piatk, wieczor szesczych, je 28. koporski turnier starych kniezu w opokal Sapskoho Soku a na sportniszczu Kruszczycach, a wieczor siedmich, potom na gminie w Kruszczycach jest jawne posiedzenie Związkoho Przedsedztwa Domowiny. Tam pądzie mnie z drugim bo działałość Rady Założby za serbski lud a w aktualną sytuację Župy Michał Hurnik. Kulowska piłania świeci cały koniec tydzenia, a potem zmieje też domowinska skupina we Wochozach. Wulki Svedzin, svedzinske zaredowanie składnostnie 80 lat założenia domowinskiej skupiny w sobotu to budże, 15 godzinach, a niedzielu od 11 godzin potem budże tam w Szwelowej Brożni Dom Kuanka. Tam przedstawia krasną serbszczynu tamniszu, a też towarstwo Szwelowa Brożnia so tam przedstawia. Każ prajach niedzielu od 11 do popołudnia 4 Dom Kuanka we Wochozach.

0: W polskim mieście Zabrze 100 kilometrów jugo-wschodnie Wrocławia a 90 kilometrów severo-zapadnie Krakowa zetkają się tu chwilę wiadomostnicy z polskie, niemskie, czeskie a maďarskie na międzynarodnej konferencji a tam gdzie wo mniejszyny za żelaznym załyżkom balast albo żołowo identity. Żeby rozdzielne polityczne postępy ani komunistycznych statu naprzeczonarodnym mniejszynom w dobie zimnej wojny, za Serbski Instytut, któryż konferencję zromadnie ze Sledzińskim Centrum Niemskiej Mniejszyny w Opolu zariaduje, w obdzieli tajso stawiznari dr. Edmund Pech a dr. Friedrich Polak. Pech przednoszuje w polityce NDR naprzeczo Serba. A propos, hač wuwučuje so na serbskich šulach vo narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so za nekak po hodžine.
1: Hey, yo, big wave. Yeah.

Aj slokia jabuka słuchaj netko potekim na te ganze zdrożowo czysta. A ja asnacz, ja nie mać, co jeszcze wiele ludzi szmocu pomacku poprzyje się. Dysz potem drewo prodzie skiery na zimie a zimie, a sztu iż rady miasto je, tun poprzyje się znano niedzielu też raz dajku prawo zwodno pieczeń z hovjazą miasta. Doporuczyć możu tradycjonalną szwiczkową z czeskimi knedliczkami. Recepty namakacze na kożepata wiacore w internecie.

0: Słyszycie od młodego Marka Suchia z Rubelčic.
1: Váženi připosłuchaki a připosłuchario serbskiego rozwosa. Husto dy prašamy so w swoim żywieniu za zmysłom a pytamy stajne za zbożom. Niektórzy szkuli so przy tutym pytaniu zubi, albo czyni to tak zasakle, do nic nie przesłapiene. Ach, żywienie to da tak a tak bezmysła. Wszudzie gdzieś pytam, nie namakam spełnienie. A to nie zależy na nami. Abo tola? Kujżdy z nas człowieku jest próżno tu narodzene. A spytamy tutu dżeru, na przykład z pienezami napełnić, w zmysle, gdyż skończę wiacem zdy dostanu, budu zbożony. Pytamy wszudzie na świecie za sohodzacym puzzlowym dżelom, za tutu próżno tu. Zobychmy skończnie zbożoni a spokojnie wupielnieni żywi byli. Gdyż nie są to pienezy, što mu ohełak tutu próżno tu wupielnić, pielnimy mistna naszej dusze ze swójskimi nazonienemi, a rozeznałemy to niedobre od dobrego. A to się zdziarzimy. Jeden z puzzlów dżelów naszej duszy je bójska lubość. Bo pielni tutu próżnotu w nami, któż nie może żadne pieniędzy, żadne auto, żaden dom, dy wupielnić. Tu iż, pytajmy dalej za tutym zbożom z pomocą naszego stworzyciela. Przetoż praje znate przysło, szluś pyta, tu namaka. Z to wuczytam, że je można takie spełnienie namakać, tak doło, kaś za tym pytasz.
0: Tole praje Marko Suchy z Rubelčic w nadoku a zamowitosti budyskie katolskie wosady. 4,5 menšiny hiša, potom budže 8.

0: Doeg!
1: A jest mija won a nauku? Ma, dżęca skiery nic. Dżęca kodza jo ludzo z przedieśnikom przez miasto, aż tuś swój zabudze tundry z boha zmoknie. 8 godzin, 8 je.

dobranie dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo korczy? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam sobotu rano na podziwieczych na praszenia odmówi.

0: Ważne słowa.
1: Agenca Marko Suchy z Rubelčic.
2: Ważeni przyposłuchaki a przyposłuchario serbskiego rozwosa. Husto dy prašamy so w swoim żywieniu za zmysłom a pytamy stajne za zbożom. Niektórzy szkuli so przy tutym pytaniu zubi, abo czyni to tak zasakle, do niż nie przesłapiene. Ach, żywienie to da tak a tak bez zmysła. Wszudzie gdzieś pytam, nie namakam spełnienie. A to nie zależy na nami. Abo tola? Kujżdy z nas człowieku jest próżno tu narodzene. A spytamy tutu dżiru, na przykład z pieniędzami napełnić, w zmysle, gdyż skończę wiacym zły dostanu, budu zbożony. Pytamy wszudzie na świecie za sohodzacym puzlowym dżilom, za tutu próżnotu. Zobychmy skończnie zbożoni a spokojnie wupielnieni żywi byli. Gdyż nie są to pieniędzy, što mło hełak tutu próżnotu wupielnić, pielnimy mistna naszej dusze ze swójskimi nazonienemi, a rozeznałamy to niedobre od dobrego. A to się zdziarzimy. Jeden z puzlów dżilu naszej duszy je bojska lubość. Bo pielni tutu próżnotu w nami, któż nie może żadne pieniędzy, żadne auto, żaden dom, dy wupielnić. Tu iż, pytajmy dalej za tutym zbożom z pomocą naszego stworzyciela. Przetoż prawie znate przysłowo, śluś pyta, tu namaka. Z to wuczytam, co je można takie spełnienie namakać, tak doło, kaś za tym pytasz.
1: Praj Marko Suchy z Rubelčic na doku a zamówitość czy buddyskie, katolskie wosady. 4 dodziewe Czechy.

Hove dolni wužice. W chorze busu jo nebio runo schere, a tam asem bużo se żinca hyszciras testczowasz. A w gorni wużice nie maju lepsze wiedro, ale w budyszynie maju żinca weto dobru launu myslimce. Dokulasz, som runo groniwa, za tamne lauski areal, za ten serski forum wiede, zachopiju se żinca te widobne żiewa. Archeologi chapiaju ryż na płoninie miaze lauskimi groblami a starym postom. Tam de postci piunica za magazine nastasz. Serski Instytut a Serski Muzeega dostanioty tam swoju nowu domuniu. Probowe tocenia na tom arealu su we dwymokostci wet po terametaria na zbytki sedliścia z ranego srejżowieka pokazali. To se nieto dokradnie przespytujo, a archeologiske urywania maju aż do got zakońcone byś, a twarskie dzieła pön we przyducym naliszu se zachopisz. My zachopijamy nieto net z dalsznym żielom naszeje tyżyńskie temy. Chorost Stymenza nas zaberio, a myśmy w rozgronie byli ze żyńskiju, kęcz ze swojskiego nazgonienia ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze swojskiej familii.